pat razy łapa. Kiedy was pat razy łapę stas. Kiedy was pat razy łapa. Kiedy was pat razy wow. Kiedy was pat razy łapa. Kiedy was pat razy łapę stas. Kiedy was pat razy łapa.